0: ya ne le risimo ra kona
1: mitshe mku ina nhloko khadi
0: ma yi ta ta ibela hina le dwa
1: impeli koko dala
0: le dwa ti goma kahle le dwa
1: okay risimo number 2 healer